Simba, emansi zobu injo vwa muwendo, ururu. Uliwona vila kainja kano, obolonzi, omutwaru muramba, akainja ururu. Uliye yema nyiti olinomu kisa, kere kavumba, tulabobo noronda akainja ururu. Teburi kokomo, uoronda, sesente zofuna, katikero uwenjo vwa inja. Muabatamba jama ntulebacha aronda sente, jango chilabe kavumba. Ngabantu balonda sente, uli kainja ururu mutwa. Aori oko uliro bururu, uli akagwako, karuru, uli akagwako, bururu.